Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas. Waves will catch you.

života. Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.